0: banana, akumaya, sekurum, akumaya, banana, akumaya, morenum, akumaya, banana, akumaya, sekurum, akumaya, banana, akumaya, morenum, akumaya, banana, akumaya, sekurum, akumaya, banana, akumaya, morenum, akumaya, banana, akumaya, sekurum, akumaya, banana, akumaya, morenum, akumaya, banana, akumaya, sekurum.
1: 19 horas, 36 minutos.